numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: I po reklamie.

0: Eskada.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
9: I po reklamie.
10: 9. Agata Chruściak, zapraszam. 2-2 Polska zremisowała w towarzyskim meczu z Nigerią na PGE Narodowym. Wcześniej z Ukrainą biało-czerwoni przegrali 0-2. Mimo to kibice dają reprezentacji i selekcjonerowi kredyt zaufania.

0: trzeba dać mu szansę, żeby mógł w dłuższej perspektywie czasowej wykazać się z tymi zawodnikami, poszukać trochę nowych.
1: Lewandowski jeszcze się sprawdza w tej reprezentacji?
2: Bez niego nie istniejemy.
3: A z kibicami rozmawiał Michał Skolimowski. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się w jednej z hal. W krytycznym momencie walczyło z nim 15 zastępów strażaków. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. W poniedziałek TPN zamyka ostatni odcinek Morskiej Okorysy. Pokrywa śnieżna w wyższych partiach gór jest już zbyt cienka.
4: To jest ten piękny moment, kiedy się budzisz i przez chwilę nie wiesz, jaki mamy dzień.
5: Tak, to prawda. Dla tych, którzy mają wolne.
4: To dzisiaj mamy, co mamy dzisiaj?
5: No taki czwartek.
4: Czwartek, Boże Ciało, długi weekend. My z Agatą dzisiaj w pracy, jak księża. Zadbamy o to, abyście mieli święty spokój od codzienności.

przy tym, co mamy oczywiście najlepsze elektryczne gitary, kombi i pozostałe właśnie. Jak jedziecie samochodem na festiwal do Opola, bo dzisiaj właśnie startuje, to tam zagrają oni. Niezawodny kombiak w SC2.

0: Ania Dąbrowska ma w głowie, że dzisiaj są imieniny Karola i Franciszka. Żeby wam to nie wyleciało z głowy.
1: SK2.
0: A niektórzy już nad morzem, niektórzy w górach, niektórzy na działce, urodzinki, a niektórzy właśnie teraz przewracają się na drugi boczek. I o to chodzi. Liczy się nastawienie. W SK2 mamy hity na każdą szerokość geograficzną i również pod pierzynkę. Bo dopiero kwadransik po 9:00.

0: Szary świat w SC2. Taki teraz będzie w Pszczynie. Po rządowej interwencji, czytam w internecie, zakazano tu długoletniej tradycji, mianowicie lodziarnia w Pszczynie otrzymała zakaz dawania darmowych lodów uczniom z czerwonym paskiem. I nie dziwi mnie to, bo wielu pewnie miało czarny, brązowy.
1: SK2.
0: Zresztą nieważne, jakiego koloru jest pasek, ważne, żeby spodnie nie spadały z góry w dół.
2: Jestem

0: Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na eskarwa.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: przy gitarach Carlosa Santany. W SC2 Kaśka Kowalska i Prowadź Mnie. Zapach kawki pewnie prowadzi Was do kuchni, a za chwilę 10:00 i najważniejsze newsy, również te pogodowe, a pogoda niezłego psikusa zrobiła.
1: Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam Was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Czas zobaczyć, co w kinie na początek długiego weekendu. Dzisiaj przedpremierowo możecie zobaczyć powrót strasznego filmu. To nowy, straszny film. Czy powróci na dobre tory? Bo kiedyś było naprawdę śmiesznie. Czy jeszcze jest miejsce na parodię? Zobaczymy. Dzisiaj możecie zobaczyć przedpremierowo straszny film w Heliosie o 20:00.
9: 10:00, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce na zboczach góry Lubogoszcz. Rozbił się śmigłowiec. Jego poszukiwania trwały od wczoraj, po tym jak zniknął z radarów.
10: Strażacy odnaleźli miejsce katastrofy. Niestety, znajdująca się na pokładzie osoba poniosła śmierć.
9: Mówi Hubert Ciepły z tamtejszej Straży Pożarnej. Przyczynę katastrofy wyjaśnił.

0: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Podtopienia, powalone drzewa i setki interwencji na Śląsku. Przez cały region przetoczyły się burze z intensywnymi opadami deszczu. Najtrudniejsza sytuacja była w Rybniku, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju. Polska-Nigeria 2-2 w meczu towarzyskim na PGE Narodowym. Wynik w ostatnich sekundach spotkania ustalił obrońca Przemysław Wiśniewski, który popisał się mocnym strzałem z dystansu.
1: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no, albo czwarte piętro, albo bramka.
0: A polska reprezentacja, przypomnijmy, nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata.
2: Ja widziałem wczoraj ten mecz i już miałem wyłączyć telewizor.
0: Ale?
2: W ostatnim momencie ta bramka właśnie padła. Petarda konkretna, 2-2. Niecałe 20 stopni dzisiaj w całym kraju. Wiatr w centrum dzieli chmury na dwa fronty. Jeden zapętla się, widzę, na południu, a drugi pcha te mokre chmurska na północ. Przez Olsztyn do Trójmiasta, a po drodze...

0: teraz numer, który Agata bardzo lubi, Krzysztof Krawczyk, tak jest. Twój ulubiony wers? Chciałabym sprawić, żeby czas...
1: Omijał mnie. Pięknie by było.
0: Krzychu Krawczyk potrafi to zrobić w SC2.

0: Bo jesteś ty.
1: SK2 Jelenia Góra.
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Mrozu Westy 2, a w domu lodu jak złota, w banku złota jak lodu. Narodowy Bank Polski poinformował, że uzbierał w swoim skarbcu jeszcze więcej tego kruszcu i obecnie jest ponad 613 ton złota. Ponad 600 ton, a ja cały czas szukam 2 złotych do wózka w markecie. To teraz złoty środek na długi weekend. Polski hit od GOI.
1: Ruch, jakiś ruch dookoła nas.

0: COVID podsiadło. Chorzów, Poznań, Gdańsk, Warszawa. W takiej kolejności on zacznie już za dwa dni obrotową trasę koncertową, a my od dziś z Eską 2 nakręcamy się polską muzyką w samym jej sercu, czyli w Opolu, gdzie startuje legendarny festiwal. I to już dzisiaj debiuty, a jutro jeszcze będzie głośniej. Nasze mobilne studio Eski 2 stanie przy Filharmonii Opolskiej i tam będziemy razem z wami, najlepszymi słuchaczami, nadawać na żywo gwiazdy, rozmowy i historie, których nie usłyszycie ze sceny. I wy, słuchacze, bez których żadna impreza nie ma sensu, wpadajcie do nas. Część opolskich emocji wydarzy się właśnie przy obok festiwalowej sceny przy Filharmonii Opolskiej, przy mobilnym studiu Eski 2. Tam będziemy grać po polsku i razem z wami nie zabraknie też festiwalowych wpadek.
1: Eska 2.

bo takie się zdarzają i o takich będzie rozmawiał Rafał Adamczak, Łukasz Zduńczyk, który też poprowadzi gorącą polską dwudziestkę z samego serca Opola, czyli stolicy polskiej muzyki, z Eską 2. A teraz już Paula. Od dziś, taki jest tytuł tego numeru, leniuchujemy i nie robimy nic przez długi weekend z Eską 2.

0: Mysłowic w SC2. Piękny scenariusz piszą sobie polskie siatkarki. Przed chwilą pokonały Czeszki w Lidze Narodów i to 3-0. Tyle było w setach. Dla was też mam sety muzyczne. Jonathan PZ, Budka Suflera już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: nie argentyńskie, ale najlepsze, polskie tango. Takie jeszcze od budki suflera Westerba. A już za chwilę najważniejsze informacje, także te pogodowe. Sporo strażacy mają sprzątanie po ulewach i nawałnicach, które przeszły nad Polską. I o tym za chwilę. Szczegóły Agata Chruściak w newsach Eski 2 o 11.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź.

0: jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: 11. Agata Chruściak, zapraszam. 6 województw z alertami. IMGW ostrzega przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
3: Od 12 alerty zaczną obowiązywać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam IMGW przewiduje, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 60 km na godzinę. W zachodniopomorskim, lubuskiem, w północnej części dolnośląskiego i na zachodzie Wielkopolski ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 17. Tu trzeba przygotować się na silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę.
2: O czym informował Jakub Krzyżak. Ostatni krok do meczu o tytuł. Maja Chwalińska powalczy w półfinale wielkoszlamowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider.
4: To jest taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo wybiegana, grająca świetnie z kontry. Podobnie jak Maja, bardzo dobrze poruszająca się.
2: Mówi dziennikarz sportowy Superekspresu Michał Chojecki, a mecz dziś około 17. W długi czerwcowy weekend najczęściej latamy do Włoch, ale popularna jest też Hiszpania, wynika z danych branży turystycznej. Jeżeli chodzi o wyjazdy krajowe, tu najpopularniejszym kierunkiem jest Bałtyk.
5: Dzisiaj też Maja Chwalińska gra, prawda? W tenisa.
2: No gra.
5: O finał będzie walczyć?
2: Będzie walczyć.
5: Ja cię.
2: Będziemy trzymać.
5: I o której godzinie?
2: Tak około 17, wiesz jak to w tenisie, różnie bywa.
5: Że około 17. Ja słyszałem, że około 16 wszystko się zmienia. W Radiu SK2 nic się nie zmienia. Mamy minutę po 11 i to co najlepsze.
6: Najlepsze polskie hity.
5: Natalia Zastępa, dla tych, którzy teraz może akurat wracają do siebie na ten długi czerwcowy weekend z SK2.

NA w SC2, długi weekend w trybie krajoznawczym. Oto najdłuższa plaża w Europie. Taka ciekawostka w internecie mi wyskoczyła. Patrzę, mówię, ciekawe jaka. I to chodzi o Mierzeję Kurońską. Leży obok nas. Saharą Bałtyku nazywana ta Mierzeja jest. I to prawdziwy raj dla miłośników piaszczystych plaż. Plaża ma 98 kilometrów.

ST2 wideo kręcone i wrzucone na Instagrama, tak zrobiła Roxy Węgiel. Chcę wam śpiewająco przypomnieć o premierze swojej płyty, a na niej ten numer. Fragment domu specjalnie dla słuchaczy ST2.

0: Gosia Andrzejewicz, ruszyliście razem z nami, z Eską 2 w długi weekend, dajecie znać. S7 pod Mławą, S8 między Sieradzem a Zduńską Wolą. Utrudnienia po pechowych zdarzeniach drogowych. Kto jedzie albo stoi w kolejce? Kolejka najlepszych polskich hitów.
1: Eska 2.
0: Lambery oraz Kuba i też Kuba już za moment w S2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogar Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem

0: Trusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze, Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
3: I po reklamie.

0: 9. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć, moi kochani, witam Was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. I już teraz zapraszam Was na 12 czerwca na Pump Track z Zaborze. W naszym pięknym mieście tam wystartuje Pump Fest 2026. To druga edycja tej wyjątkowej imprezy, tym razem pod hasłem Let's Dance. Czekają na Was DJ-e, do tego zajęcia, warsztaty, a także Silent Disco. Wszystko już 12 czerwca.
6: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wypadek w Skarszewie pod Kaliszem. Zderzyły się bus i osobówka. Jedna osoba jest ranna.
7: Poszkodowana została dziewczynka w wieku około lat 14. Helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.
6: Mówi Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu działają służby, są utrudnienia w ruchu. A w związku z długim weekendem policjanci prowadzą wzmożone działania i sprawdzą
8: stan trzeźwości kierowców. Alkohol nie łączy się z kierowaniem. Będziemy zwracać uwagę na stan techniczny.
6: Ale przede wszystkim na prędkość, mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku. Świetne sportowe informacje z Chin na koniec. Polskie siatkarki pokonały Czechy 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Serbią.
9: Na kalendarzowej kartce mamy dzień drukarza. Nie mylić z kornikiem. Chodzi o tych, którzy mają to skomplikowane urządzenie, które nazywa się drukarką. Agata posiada pewnie dużo. Drukujecie tam w newsroomie?
6: W newsroomie? Tak, no. Tak. Wiecznie nie ma tonera.
9: Tak, to jest... toner w drukarkach, w drukarkach.
6: Przypadek.
9: Mamy tonery w drukarkach.
6: Przyjmiemy w każdej ilości.
9: A w radiu mamy nie tonery, tylko tunery i nie zmieniajcie fal, bo w tej godzinie Mrozów drukuje Wam miliony monet, Dawid Podsiadło trójkąty i kwadraty oraz pozostałe z Marylą Rodowicz na dobre popołudnie. Południe w SC2.

0: z najlepszymi polskimi hitami, Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty, to jeszcze kategoria problemy gwiazd z kolorowych okładek. Zagraniczna ekipa budowlana mocno nadwyręża jej cierpliwość, znana z telewizji śniadaniowej pani Katarzyna Dowbor remontuje, bo kupiła dom w Hiszpanii.
1: Dajemy wszystko nowe, prawda? Nowe pralki, nowe lodówki, nowe zmywarki, nowe meble.
0: Ale jak wszystko będzie nowe i wyremontowane, pani Dowbor będzie mogła w końcu powiedzieć: nasz nowy dom.

0: Sanach, która zadebiutowała na polskiej scenie 7 lat temu.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Dzisiaj dowiemy się, kto zadebiutuje na tej scenie. Opole już żyje muzyką. Ostatnie próby, światła dogrywane do ostatniej sekundy. Za chwilę startuje Festiwal Polskiej Piosenki. Dziś na scenie debiutanci. Pierwszy raz będą te wielkie emocje i pierwsze kroki. A jutro wy możecie zadebiutować. SK2 stanie się mobilnym studiem przy Filharmonii Opolskiej. Będą rozmowy z gwiazdami. Rafał Adamczak, Łukasz Zduńczyk, Gorąca Polska 20 i historie gorące prosto z festiwalu. Granie, które będziemy tworzyć razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK2. Jesteśmy tam, gdzie bije serce polskiej muzyki.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Dzisiaj startuje festiwal w Opolu, a zakończy się urodzinowo 40-lecie Lady Punk. Usłyszymy ich największe hity.

0: SC2. No słychać, że gramy najlepsze polskie hity na długą czerwcówkową zabawę, bryska. A co słychać u naszych zachodnich sąsiadów? Farmerzy z Niemiec są wkurzeni, czytam. Policja tropi tam zorganizowaną mafię bydłową. Gangi kradną w Niemczech bydło. A to skurczybyki.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I pory.

0: To będzie bardzo dobry weekend. Najlepszy z Eską 2, jak w piosence Wilków. Pełen luzu, dobrej energii, no i w cudownym towarzystwie, między innymi z Baśką. I z ludźmi, z którymi po prostu chce się być, bo już za chwilę Agata Chruściak przedstawi wam newsy i zostawiam was w bardzo dobrych rękach, bo będziemy ciągnąć długi weekend z Rafałem Adamczakiem i najlepszym polskim graniem w Esce 2. Trzymajcie się, Kowalski, do miłego.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od

0: ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. To na zboczach góry Lubogoszcz, gdzie rozbił się helikopter. Zginął 30-letni pilot, a o szczegółach Dominika Baraniec.
5: Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Służby nie podają tożsamości osoby odnalezionej przy wraku. Na obecnym etapie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Będą je wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.
4: Pożar zakładu utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Składowano tam również odpady niebezpieczne. Na miejsce ściągnięto specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
6: która nie stwierdziła zagrożenia dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska.
4: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. Przyczyny bada policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Sukces Mai Chwalińskiej napędza młodych. Nasza skrzynka mailowa jest rozgrzana do czerwoności zgłoszeniami chętnych do gry, mówi prezes klubu, w którym gra Maja. Piotr Szczypka zadeklarował też, że wskoczy do Sekwany, jeśli Chwalińska wygra turniej. Dziś około 17 Polka zagra w półfinale z Rosjanką Dianą Schneider.
7: 13 i jesteśmy 4 czerwca, w pierwszym dniu długiego weekendu, tak zwanej czerwcówki, ale jednocześnie w pierwszym dniu Festiwalu Opolskiego. Jest jakaś ekscytacja, prawda? A to się czuje zdecydowanie. Dla nas to jest święto podwójne, tym bardziej, że najlepsze polskie hity to nasza SKW dwójkowa specjalność. Rafał Adamczak, witajcie. Będę tutaj z wami do 18, a zaczynają Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz.

Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o nastroje, to u was jest wszystko w porządku, niezależnie od tego, że być może, no bo tak zapowiadali synoptycy, będą miejsca w naszym kraju, gdzie ta aura czerwcówkowa może trochę być kapryśna. A wszystko zależy tak naprawdę od pogody, jaką mamy w sercach, w duchu, od tego, jak mocno bije nam serce w czerwcu, 4 czerwca właśnie. I mam nadzieję, że jeżeli chodzi o nastroje, to naprawdę jest okej. Tak się uczepiłem tych nastrojów trochę, ale wyrażam pełną troskę o to, co się u was dzieje. Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku za nami, a teraz czas na co? Na numer zatytułowany Opowieść, to wielki hit od Edyty Bartosiewicz, a potem na taką randkę albo cokolwiek innego, co chcecie tam robić. Krótko mówiąc, na jedną z dzikich plaż zapierze nas zespół Rotary. Dziś

to duet i to jaki? Jeremi Sikorski, Artur Sikorski i pięknie w balladzie o młodości śpiewali. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, szykujemy się na Opole. Mówię, szykujemy się na Opole, chociaż festiwal 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej startuje już dzisiaj. No to my, Radio SK2, zapraszamy Was do naszego specjalnego polskiego festiwalowego studia od jutra. I mówię, zapraszamy do studia w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo jeżeli ktoś na miejscu w Opolu, bo albo tam mieszka, albo będzie z racji festiwalu, no to można przyjść do nas, przybić piątkę z nami, porozmawiać. Będziemy mieścić się i będziemy stacjonować w pobliżu Filharmonii Opolskiej. To będzie nasza miejscówka jutro i stamtąd zagramy specjalny program od godziny 13 aż do 20, czyli gorąca polska 20, na którą zapraszamy w imieniu Łukasza Zdończyka też jutro na żywo prosto z Opola. Być może pod tego waszego grilla, którego wy będziecie rozpalać w zupełnie innym miejscu Polski. I to wszystko połączymy i klimat opolski, klimat festiwalowy będzie wszędzie. Teraz już Kaja i Testosteron, a później Jam, Whisky. To SK2, to są najlepsze polskie hity. To przez

0: Różne rzeczy pod to, co na grillu, pod to, co przy grillu, wiadomo, woda, gazowana bądź nie, chłodniejsza bądź cieplejsza, może coś innego, może jakieś inne bezalkoholowe wytwory, ale szampan, no ten, a szczególnie ten muzyczny, zawsze w cenie. Sanach za nami właśnie z szampanem, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, już za chwilę będzie Igo i Bruce.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszne.

0: Na zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi. Na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Oskar Cymsten, to dopiero mam taką magię w sobie, energię i siłę, prawda? Za każdym razem, kiedy on się pojawia z hitem w SC2, to się tu uśmiechamy jakoś tak mimowolnie. Niech mówią, ten numer wam zagrałem na finał tej godziny, za chwilę będzie 14, u nas najlepsze polskie hity i gwarantuję, że po 14 też ich nie zabraknie.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój

0: ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć moi kochani, witam Was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Już od piątku rowerzyści przejmą Polanę Jakuszycką. Startują dwa wyjątkowe wyścigi. 6 czerwca rusza Gravel Adventure 2026. Czekają dystanse Mega Izery 66 km i Ultra Izery 120 km. A 7 czerwca Bike Marathon Szklarska Poręba Jakuszyce. Dystanse od 18 do 100 km.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Przed Mają Chwalińską pierwszy wielkoszlemowy półfinał w życiu. Polka wczoraj wygrała ćwierćfinał French Open i tym samym awansowała dalej. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, jakie są szanse na zwycięstwo Mai?
6: Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo Chwalińska i Schneider wcześniej mierzyły się ze sobą tylko raz, 4 lata temu w Stambule. Wtedy górą była Rosjanka, na niekorzyść Mai przemawia też pozycja w rankingu WTA. Schneider jest w tej chwili 23, Polka 114. Rosjanka na pewno będzie próbowała siłowo zdominować Polkę, ale Maja góruje nad nią techniką i finezją. Zapowiada się więc ciekawe spotkanie, panie powinny pojawić się na korcie około 17.
5: Tragiczny finał nocnej jazdy w Osieku nad Notecią. Auto zjechało z drogi i wpadło wprost do rzeki. Kierowca samodzielnie wydostał się na brzeg.
7: Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie.
5: Mówi Wojciech Zeszot z Policji w Pile. Życia 23-letniego pasażera nie udało się uratować. Norweski rząd chce ograniczyć korzystanie z komputerów czy telewizorów w przedszkolach i zastąpić je częstszym czytaniem książek. Minister edukacji zapowiedziała wprowadzenie nowych wytycznych tak, aby małe dzieci spędzały przed ekranami jak najmniej czasu.
8: Gotowi na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. To zachęcam, zapraszam, bądźcie z nami, bądźcie ze Skąd 2. Będzie Kasia Kowalska, będzie Metzner, będzie Ania Dąbrowska i Nieprawda na otwarcie tej godziny, a to tylko początek. Kolejne przyjemności czekają i czyhają. W Radiu SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Nie ma co ukrywać, to ogromny hit, jeżeli chodzi o twórczość tego zespołu i historię polskiej muzyki. Ira, Wiara. W Radiu SK dwa najlepsze polskie hity. Och i ach, Sylwia Grzeszczak, pełna zachwytów, pełna wzruszeń wynikających z samego tytułu. A może u was dzisiaj się wydarzyło cokolwiek, co powoduje na waszej twarzy, ewentualnie w waszym sercu takie ochy i achy? Bardzo jestem ciekaw. Sylwia już teraz, później Wiktoria Kida i Naiwna Ja w Radiu SK2.

Chłopaki z Radomia, wierni fani i kibice Radomiaka, Szymon Wydra i jego koledzy, czyli zespół Carpe Diem, życie jak poemat. A jako, że czerwiec, który już mamy w kalendarzu i czerwcówkę, czyli taki dłuższy czerwcowy weekend sobie teraz przeżywamy, to jest miesiąc, który nas zaskakuje. Po pierwsze, mam nadzieję, że będzie nas zaskakiwał wysokimi temperaturami. To na pewno jeszcze początkiem lata nas zaskoczy, chociaż powinniśmy być na to przygotowani. I najważniejsze, początkiem wakacji. Tu dzieciaki się cieszą, chociaż rodzice też tak mają, że mimo, że być może na urlop trzeba jeszcze trochę poczekać, jakoś świadomość wakacji powoduje, że nawet w tej pracy jest trochę inaczej, prawda? No, sezon urlopowy powoduje, że i inni na te urlopy znikają, my być może zostajemy, ale wtedy w pracy robi się jakoś tak ciszej i spokojniej. To teraz maszerujemy sobie w kierunku tego lata właśnie, piechotą. Piechotą do lata i Bajm, kultowy numer od tego zespołu, a potem Lemon, będę z tobą. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: 4 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj startuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. My tam jesteśmy. Będziemy jutro nadawać specjalny program z naszego specjalnego studia, które przy Filharmonii Opolskiej. Ależ to będą emocje. Ja już nie mogę się doczekać tego wszystkiego. A kombi Avignon muzycznie za nami. Za chwileczkę Ryszard Rynkowski i wypijmy za błędy. Tylko bezalkoholowo, proszę. Bezalkoholowo.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: I po reklamie.

0: pamiętam taki czas ze szkoły podstawowej, kiedy koleżanki gdzieś tam się zbierały w grupkach na korytarzach i śpiewały sobie po całej nocy zespołu Warius Max. Pewnie u was też tak było, jak lata szkoły podstawowej przeżywaliście wtedy, kiedy ten numer wyszedł, kiedy miał premierę i kiedy był wielkim hitem. Ja go wam teraz przypomniałem w ST2, bo takie numery są godne tego, żebyśmy je właśnie przypominali. A przy okazji przecież u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a muzycznie rozpoczynają tę godzinę ci, którzy w jutrzejszym koncercie premier w Opolu wystąpią z nowym kawałkiem Poparzeni Kawą 3. U nas z kawałkiem doskonale wam znanym. Byłaś dla mnie wszystkim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Premiera tego hitu o dziwacznej porze się odbyła, bo sezon miał premierę nocną porą mimo wszystko, mimo tego my w Radiu SK2 premierowo właśnie w tym momencie wam ten numer zagraliśmy, ale przecież w środę dostaliśmy już kolejny nowy kawałek od Dawida Podsiadło, zatytułowany Na Błysk, też kawałek, który jest zwiastunem nowej płyty Dawida, a wszystko przy okazji tak tuż przed startem trasy stadionowej Obrotowy Tour. Fani Dawida Podsiadło pewnie już się nie mogą doczekać ogromnie, a w tym oczekiwaniu ja wam będę podrzucał najlepsze polskie hity, bo od tego jest SK2. Będzie Sarsa, będzie Budka Suflera, a teraz Subtłastik i Kołysanka.

W Radiu SK2 Marisa i Odkochaj to jedna z naszych nowości wśród najlepszych polskich hitów. Jeżeli chodzi o festiwal w Opolu, to w sobotę odbędzie się koncert zatytułowany Autobiografia. To jubileusz Bogdana Olewicza, autora w niezliczonej ilości wielkich, nawet ogromnych polskich hitów, chociażby numeru Nie Płaczewka, który za chwileczkę w wykonaniu zespołu Perfect wam zagram. W tym koncercie właśnie Perfect w tym nowym wydaniu z Łukaszem Drapałą na wokalu też wystąpi i pojawi się na pewno, ale będą też inni artyści, bo Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski i zespół mistrzów Doda, Alicja Szempińska, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek i wielu, wielu innych. Tutaj właśnie zwracam uwagę na to, żebyście tego koncertu nie przegapili. No ale wracając do najlepszych polskich hitów w SC2, jak mówiłem wcześniej, Perfect i Nie Płaczewka za moment. Teraz już Jugopolis i Paweł Kukiz i Miasto Budzi Się. Tak wam gramy. To jest 4 czerwca, to jest czwartek, mamy czerwcówkę, mamy długi weekend, to jest SK2.

0: Coś nie wypaliło, może się ktoś rozchorował, albo ktoś nie dojechał, albo węgla do grilla nie dowieźli, albo jeszcze coś innego, może ktoś spalił kiełbasę i trzeba uruchomić plan awaryjny. Lanberry muzycznie właśnie z takim numerem Plan Awaryjny w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity i za chwilę Ania Karwan i jej W to mi graj.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.

To Krzysztof Zalewski i Kurier na finał tej godziny Wesce 2 gramy najlepsze polskie hity i co? To Krzysztof Zalewski i Kurier na finał tej godziny Wesce 2 gramy najlepsze polskie hity i co?

0: 300 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam Was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Dzisiaj mówimy o Dniu Dziecka, ten w poniedziałek, ale imprezujemy przez cały weekend o godzinie 16. Już jutro specjalnie dla najmłodszych spektakl Mrowisko, to w Zdrojowym Teatrze Animacji właśnie z okazji 1 czerwca. Natomiast festiwal wszystkich dzieci ruszy na Błoniach Jeleniogórskich w niedzielę o godzinie 13. Zapraszam Was gorąco na Kids Fest.
3: Punktualnie godzina 16 to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i świętujemy to, co świętuje połowa Polski, czyli święto polskiej muzyki. Festiwal Opolski, który wystartował dzisiaj, my będziemy tam jutro i jutro zagramy dla Was specjalny program od godziny 13 prosto z Opola, ale teraz gramy kolejne muzyczne przyjemności. Będzie Bledka, na początek tej godziny Natalia Nykiel i Spokój, bo mam nadzieję, że i to Wam towarzyszy. Rafał Adamczyk.

Jeżeli chodzi o polską muzykę, to klasyk. Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię. Takich klasyków nie będzie brakować dziś, jutro, w sobotę i w niedzielę na deskach Amfiteatru Opolskiego, gdzie 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, gdzie my również, Radio SK2, będziemy. Przypominamy, w piątek od godziny 13 specjalny program Stamtąd Gramy. Również piątkowe notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki. Łukasz Duńczyk zagra z naszego opolskiego studia. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, jeżeli tylko będziecie w Opolu, jeżeli tylko będziecie w okolicach Filharmonii, to zajrzycie do nas, zajdziecie, przybijecie piątkę, pogadacie z nami, może nawet na antenie. Na pewno też odbędą nas odwiedzać gwiazdy, nasi zacni goście i to wszystko usłyszycie w Radiu SK2 już w najbliższy piątek. Dawid Porsiadło, który zaprasza na obrotowy tur z hitem Trofea już teraz w Radiu SK2, a potem trochę spokojniej Hania Kuzimowicz będzie.

Zawsze z tobą chciałbym być przedwakacyjnie. Ich troje w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. W koncercie premier, który w piątek wystąpi na pewno Michał Wiśniewski, to już wiemy. Oprócz niego między innymi w tym koncercie wystąpią Kamil Bednarek razem z Andrzejem Grzywym i Patrycją Markowską, Kuba Szmajkowski, Wiksen, Poparzeni Kawą 3, Maciek Skiba, Daria i Fabiański, Krzysztof Iwaneczko, Sargis oraz Jan Piwowarczyk również. No to czekamy. Ja nie mogę się doczekać. Teraz już Grażyna Łobaszewska o tym, że czas nas uczy pogody, czyli kolejny wielki klasyk w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity.

0: dzisiaj jakoś tak częściej i z największą przyjemnością sięgam, bo taki chyba nastrój trochę czerwcówkowy po to, co w polskiej muzyce najlepsze, czyli właśnie klasyki. O Tobie to zespół Bajm z Beatą Kozidrak na wokalu w Radiu SK2. Za chwileczkę, no właśnie, Demono, znów jesteś ze mną. Przypomnę, że Andrzej Krzywy, który no, z Demono pochodzi, jeżeli chodzi o jego korzenie muzyczne, pojawi się w Opolu już jutro w konkursie, koncercie premier razem z Kamilem Bednarkiem i Patrycją Markowską. Taki tercet pojawi się na scenie. Takie wydanie Andrzeja Krzywego z Kamilem i z Patrycją, to coś nowego, prawda? Jak to brzmi, jak oni nie to, że sobie poradzą, ale jak się zaprezentują, no to przekonamy się już jutro w ramach Festiwalu Opolskiego. I o tym wszystkim też opowiemy wam w Radiu SK.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
15: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Manam, kocham cię, kochanie moje. Numer, który śpiewała cała Polska i który zna cała Polska. A jeżeli chodzi o ten tytuł i takie piękne wyznanie, to mam nadzieję, że wy sobie przy tych wolnych, długo weekendowych chwilach tego nie szczędzicie. A już za chwilę godzina 17.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie

0: coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
0: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Czwartek, 4 czerwca. Pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Minęła godzina 17, a ja już odpalam kolejne najlepsze polskie hity dla was. Ewa Farna, później Tilaw, później Sana Hidaria Zawiałow. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

tegoroczny hymn męskiego grania. Męskie granie orkiestra 2026. Zalia, Igor Herbut, do tego jeszcze Vito Bambino. I numer, który się nazywa nareszcie, to jest tytuł tego hymnu. Jeżeli chodzi o Zalię, ona pojawi się na deskach opolskich w ramach hip-hopowego koncertu. Hip-hop jeden po drugim. Tak dokładnie ten koncert się nazywa. On jutro, w piątek, 5 czerwca, i tam też inni znani polscy raperzy. Będzie Wienio, będzie Don Guralesco, będzie Fukaj, będzie też absolutna klasyka, jeżeli chodzi o polski hip-hop, bo Gramatik, Eldo się pojawi, czy też Molesta Element. Jeżeli lubicie ten rodzaj muzyki, no to myślę, że to jest wydarzenie, na które powinniście zwrócić uwagę. Ten hip-hopowy koncert w Opolu jutro. A teraz u nas w Radiu SK2 Stach Urski, Typ Niepokorny. Później będzie bardzo spokojnie, bo piosenka księżycowa od zespołu Paris Max.

To jest Teska 2, najlepsze polskie hity. Gramy, Mrozu, Nie ma miejsca jak dom. Zaraz Monika Brodka, ten. Później Lady Punk, tacy sami. No i Lady Punk na finał, jeżeli chodzi o festiwal w Opolu, wystąpią. Ostatniego dnia w niedzielę zagrają specjalny koncert. Jubileusz 45-lecia tego zespołu. Więc kto jest wielkim fanem, kto chce to przeżyć, to będzie ostatni dzień festiwalu. Najbliższa niedziela, wtedy właśnie jubileusz 45 zespołu Lady Punk w Opolu w specjalnym koncercie na żywo. Pojawi się też Grzegorz Chyży jeszcze w Radiu SK2 i Tap z hitem Na chwilę, no ale to za chwilę.

0: fenomen, co? Bo lata mijają, a Grzegorz Chyrzy z Tabem w tym kawałku cały czas porywają. No i znowu się zaczęło rymować. To jest kawał nas najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu u was wszystko w porządku i że opływa ok. I że nie musicie jutro na ten jeden piątek wracać do pracy, bo ktoś inny wcześniej sobie wziął wolna, a wy się spóźniliście i się nie udało. Tylko, że też będziecie mogli no przynajmniej dłużej pospać. Albo nawet jak wrócicie do pracy, to wielka krzywda się nie stanie, bo w tej pracy, krótko mówiąc, nie będzie co robić. Zaraz Bledka, komu miałabym powiedzieć, co jest SK2 u nas najlepsze polskie hity?
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Emo nie mówiła nic, to SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to ja już serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że to jest pierwszy dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Święta polskiej muzyki, które przeżywamy, no bo gramy w Radiu SK najlepsze polskie hity. A ja już teraz zapraszam na jutro na specjalny program, który od 13 gramy na żywo z Opola, z naszego opolskiego studia, które będzie przy Filharmonii Opolskiej. Zapraszam, będą goście, mam nadzieję, wy, nasi słuchacze, no i oczywiście gwiazdy, które będą nas odwiedzać. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.
1: Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
4: Porozmawiamy z gwiazdami
2: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: I po reklamie.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra. Dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: tych żuje już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy.